ja cię lubim, wiedzę, ludzie, a mniej jak zajtra. Lubim cię stale, więc nawzdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie o wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanechać. Nieco piękne, a niezapomnianie. Aby się ich zapamiętał les, woda, kamień i trawa. Aby się ich zapamiętała zem, a ludzie.